dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli...

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi, że kiedyś po

lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
3: Śmiech przez łzy.
2: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
4: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
5: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
4: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
4: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
2: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
2: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński. Dzień dobry, panie wójcie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Panie wójcie, no dzisiejszą rozmowę musimy zacząć od uroczystości, bo rok 2026 na ostatniej sesji został przez aklamację ogłoszony rokiem jubileuszowym. 700 lat, no jest chyba co świętować.
9: Tak, jak najbardziej, ponieważ jest to pierwsza miejscowość, która nabyła prawa miejskie, jeżeli mówimy tutaj o krainie Mazury. I te 700-lecie i powstanie Dąbrówna, jak i również jego historia, która jest naprawdę bogata, bo nie tylko przez ilość wojsk, które przeszło przez tą miejscowość i cóż to wojsko później uczyniło, ale również przez bogatą kulturę, ponieważ zarówno ludność żydowska, wyznanie ewangelickie, jak i katolickie tutaj przez tą miejscowość się przewijało i była to miejscowość na pograniczu styku Polski z Niemcami.
8: dla pana osobiście to też jest ważny jubileusz?
9: Tak, no ja urodziłem się nieopodal tej miejscowości Dąbrówno, czyli w miejscowości Samin i pamiętam rok 1996 rok, kiedy również był jubileusz obchodów Dni Dąbrówna i w tym czasie pamiętam doskonale orkiestra Dęta tutaj przyjechała, a ja miałem, że tak powiem, wtedy zaszczyt być opiekunem w Saminie tej młodzieży, tej drużyny całej i uczyłem ich pływać. I tak z tego względu też pamiętam tamte obchody, Dni Dąbrówna, które miały miejsce na sali gimnastycznej w Dąbrównie.
8: No dobrze, a w tym roku jubileusz na pewno będzie wiązał się z wieloma imprezami nie tylko kulturalnymi, ale też będzie sporo rozrywki. O tym będę rozmawiała z dyrektorem Domu Kultury, ale z panem chciałabym zapytać o miejsce, w którym będzie takim kulminacyjnym punktem, czyli o amfiteatr, który jeszcze jest wciąż w budowie. Czy zdążycie na główne obchody jubileuszowe?
9: Główne obchody będą miały miejsce na koniec sierpnia 28-29 i wtedy 28 też będzie uroczysta sesja Rady Gminy, będzie poświęcenie tablicy i na pewno ten amfiteatr do tego czasu zostanie wykonany, no i później te koncerty tam będą się odbywały. Jest to duża inwestycja, nie największa, jeżeli mówimy tutaj o Dąbrównie, bo największą to była inna, czyli oczyszczalnia ścieków, ale akurat ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu. A teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom, ponieważ tam będą deptaki, tężnia solankowa, również mikro taka fontanna będzie zainstalowana, ścieżki tam będą, ławeczki, więc będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu. Tym bardziej, że jest on w pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko mostu, który 2 lata temu został wybudowany.
8: No porozmawiajmy o pieniądzach. Ile to kosztowało i no, kto za to zapłacił, bo to dla włodarzy jest też bardzo ważne.
9: Jeżeli chodzi o sam amfiteatr, to środki zostały przeznaczone w ramach Polskiego Ładu. Jest to kwota blisko 5 milionów złotych. No i zgodnie z przetargiem tą kwotę wykorzystujemy.
8: A czy gmina partycypowała w jakiś sposób w kosztach?
9: Tak, zgodnie z umową i w ramach tego projektu było to 10% dofinansowania wkładu własnego gminy.
8: I to od przetargu się nie zmieniło? Nic w międzyczasie nie było zmian w projekcie, czy jakichś takich bieżących tematów, że trzeba było w jakiś sposób zwiększyć te nakłady?
9: Wstępny kosztorys był na 5,5 miliona złotych. Po pierwszym przetargu okazało się, że wyszła kwota o wiele większa, 7,5 miliona złotych. Musieliśmy z czegoś zrezygnować. Rozpisaliśmy przetarg następny już z pominięciem pewnych rzeczy. Po przetargu wyłoniliśmy firmę, która tym się zajęła. Firma rozpoczęła działania, ale w związku z tym, że zostały nam jeszcze pieniądze, to na ostatniej sesji podjęliśmy też decyzję i też tutaj dzięki działaniu pani posłanki Królak i jej wsparciu otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze w kwocie 300 kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby jeszcze coś tam dołożyć do tej inwestycji, co są to środki zewnętrzne.
8: Ale czy to dołożyć do inwestycji, czyli co konkretnie?
9: Ponieważ w tym pierwszym przetargu musieliśmy, a czy w drugim przetargu musieliśmy zrezygnować z pewnych rzeczy, czy żeby zmieścić się w tym limicie finansowym, więc pewien zakres okleiliśmy. Czyli zamiast 10 lampek, 5 lampek. Zamiast 10 kamer, 5 kamer. No a jak się okazało, że po przetargu jeszcze te pieniądze zostały, no to stwierdziliśmy, że napiszemy do ministerstwa o zwiększenie tych środków właśnie o te rzeczy.
8: No dobrze. I to jest też inwestycja, na którą mieszkańcy też czekali bardzo, ale też właśnie o turyści, bo jednak trzeba powiedzieć, że gmina Dąbrówno jest mocno turystycznym miejscowością.
9: Tak, no patrząc przez ilość domków, które tutaj się budują i działek, ponieważ też dobre położenie logistyczne Dąbrówna, bo ono jest tak mniej więcej po środku i Gdańska, i Warszawy, i też tutaj dzięki dobrej tej komunikacji i naprawie tych dróg krajowych i wojewódzkich, które są w bardzo dobrym stanie, bardzo łatwo jest tutaj dojechać. Jest to miejsce ciche i spokojne i tego też ci, którzy tutaj przyjeżdżają, to sobie życzą. A w związku z tym, że ten amfiteatr będzie i też już mamy oferty w sprawie wynajęcia tego amfiteatru na koncert, oferty, no to liczę, że w przyszłym roku tak z przytupem to ruszy i okres wakacyjny będzie zarezerwowany na te koncerty, oprócz Dni Dąbrówna.
8: Czyli rozumiem, że amfiteatr będzie też zarabiał.
9: Znaczy ciężko tu mówić o zarabianiu, ponieważ wolelibyśmy, żeby wszyscy z tego korzystali, a nie żeby jakieś kokosy tutaj może gmina na tym zarabiała, oprócz takiej bieżącej konserwacji. To ma po prostu służyć mieszkańcom.
8: Okej, dobrze. Wspomniał pan o drogach. No i jest taki odcinek drogi w centrum, w sercu Dąbrówna, który wygląda, no mówiąc obrazowo, jak szwajcarski ser. Podobno ma 700 metrów i na 700-lecie Dąbrówna zostanie wyremontowany taki projekt 700 na 700. Proszę trochę więcej opowiedzieć o tym.
9: Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski, tutaj chciałbym podziękować za wsparcie przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, panu Bogdanowi Bartnickiemu. Dokładał przez te ostatnie 2 lata dużych starań, żeby praktycznie cały ciąg tej nawierzchni od strony Uzdowa tutaj aż do granicy Dąbrówna był zrobiony. I takie 2 największe inwestycje, które w tych 2 latach zostały wykonane, to 3,5 kilometra, prawie 4 kilometry nowa nawierzchnia drogowa od strony Dąbrówna do Samina wraz z wymianą chodników i poboczy, plus jeszcze most w miejscowości Dąbrówno do tego doszedł i za Dąbrównem w stronę Uzdowa też odcinek nowej nakładki parę lat temu został położony, no i został ten kawałek w miejscowości tutaj Dąbrówno. I z panem przewodniczącym Bartnickim rozmawialiśmy na ten temat, no i on też tak wpadł na taki pomysł, no to skoro jest to 700 metrów, no to 700 metrów na 700-lecia Dąbrówna. No i tak cała akcja się zaczęła. Pojechaliśmy na zaproszenie pana przewodniczącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Olsztyna. Tam została ta kwestia omówiona w ubiegłym roku. No i teraz jest finalizowana.
8: I jest już po przetargu?
9: Tak, jest po przetargu. Na chwilę obecną jeszcze w ramach tej oferty przetargowej nie ma wyłonionego wykonawcy, ale kwoty, które zostały w tym przetargu przez wykonawców wpisane, są poniżej tego limitu przeznaczonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, także na pewno wykonawca będzie tego odcinka. I tak muszę się tu przyznać, będzie to trochę więcej niż 700 metrów, bo 830.
8: Okej, okay, a kiedy ten remont się rozpocznie i kiedy się zakończy?
9: Wstępnie z tego, co rozmawiałem tutaj z panem Adamiakiem z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, umowa powinna być podpisana w maju, w połowie gdzieś maja. Termin wykonania być może zostanie przedłużony ze względu na to, że sam przetarg o pół miesiąca został wydłużony. Także początek lipca, połowa lipca powinno być wszystko ukończone.
8: No dobrze, panie wójcie, a czego życzyć gminie, mieszkańcom z okazji tego 700-lecia?
9: To, żebyśmy pamiętali o przeszłości, bo jednak przeszłość warunkuje przyszłość i z przeszłości należy wyciągać wnioski, bo i wielokrotnie to wszyscy powtarzają, że ten, kto nie pamięta o przeszłości, nie może budować przyszłości i to jest najważniejsze. Jeżeli tutaj mówię o gminie Dąbrówno, była to gmina specyficzna i na przestrzeni wieków i to, co też będzie w publikacji, którą przygotowujemy dla mieszkańców, pokazuje, że losy mieszkańców były bardzo trudne, jeżeli chodzi o tą miejscowość. Ale z tego trzeba wyciągać pozytywne wnioski. Ja uważam, że takiego spokoju, współpracy, zrozumienia i cieszenia się tym, co mamy, bo naprawdę mamy wiele.
8: Wójt gminy Dąbrówno, Piotr Zwaliński, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję państwu.
8: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 maja. W 1993 roku poświęcono plac pod budowę kościoła w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Budowa trwała 11 lat. W 2015 roku w Warszawie została otwarta największa na świecie ekspozycja stała malarstwa i rzeźby urodzonego w Koziczynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Bolesława Biegasa. Ekspozycja została uruchomiona dzięki kooperacji Fundacji imienia Bolesława Biegasa oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Urodzili się w 1867 roku w Glinojecku w powiecie ciechanowskim Bolesław Jędrzejowski, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. W 1894 roku Bohdan Sołtys, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, podczas kampanii wrześniowej dowódca dwubatalionowego Pułku Obrony Narodowej, w skład którego weszły batalion ON Brodnica i batalion ON Jabłonowo. W 1925 roku w Grudku Rządowym w gminie Obryte w powiecie pułtuskim Stanisław Kowalczyk, pseudonim Baśka, odwet Karol Edek, żołnierz podziemia niepodległościowego. Od wiosny do jesieni 1947 roku żołnierz oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie Trójkąta obejmującego Nasielsk, Pułtusk i Wyszków. W 1951 roku Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
3: Wielką powagą wsłuchujemy się zawsze w problemy, które są przedstawiane, ale trudno mi się zgodzić z tym, że nie są one brane pod uwagę.
2: W 1959 roku Leszek Ruszczyk, polityk, samorządowiec, członek zarządu i wicemarszałek województwa mazowieckiego.
4: Jak będziemy milczeć, to myśli pan, że oni się po tych lasach rozejdą i na grzyby pójdą? Nie!
2: W 1977 roku Adam Redzik, prawnik i historyk, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Jednym z moich hobby, zajmowaniem się kulturą taką artystyczną, muzyką, kinem okresu międzywojennego.
2: Zmarli w 1129 roku Szymon, pierwszy biskup płocki, poświadczony przez Galla, według którego obronił diecezję płocką przed atakami pomorzan. W 1905 roku Jan Rudowski, urodzony w Rumoce w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, pułkownik powstania styczniowego. W 1942 roku w komorze gazowej w KL Hartheim ksiądz Józef Benedykt Jaśkiewicz, proboszcz parafii Baboszewo w powiecie płońskim, po aresztowaniu przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1946 roku w Ciechanowie Bolesław Czerkasiewicz, pseudonim Skowronek, fryzjer, żołnierz Armii Krajowej. W 1945 roku walczył najpierw pod rozkazami Pawła Nowakowskiego w ramach batalionu Znicz, a następnie jako dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie i osadzony w ciechanowskim więzieniu, gdzie został wykonany wyrok śmierci. W 1968 roku Michał Pollak, kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, a następnie Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu, wspierał działaczy polskich z Działdowa w ich pracy na rzecz repolonizacji Mazurów. Walnie przyczynił się do powstania gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Działdowie. W 1999 roku Jan Powierski, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, urodził się w Szczuce w gminie Brodnica. W 2000 roku Jerzy Aleksander Braszka, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, urodził się w Rypinie.
6: Jest, nikt za darmo nam nie da, a wszyscy chcemy lepiej zarabiać.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Josera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Josera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
6: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu Dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
9: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
8: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
7: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. I jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału Hapoel Tel Aviv pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Temperatury dziś zróżnicowane. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, ale w centrum wciąż bardzo ciepło, do 23 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 27. Deszcz możliwy miejscami, okresami porywisty wiatr na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
8: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
7: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
8: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
7: Dairy co?
8: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
9: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy wóz dla strażaków. Prezentacja w Mławie. Dentysta wrócił do szkół Ciechanowa. Dzieci z opieką na miejscu. Ptaki w obiektywie. Wystawa w sierpcu jeszcze dostępna. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. W Ciechanowie ruszyły szkolne gabinety stomatologiczne. Placówki rozpoczęły działalność z początkiem maja. Gabinet wrócił do szkoły podstawowej nr 5 po 13 latach przerwy. Drugi uruchomiono w szkole podstawowej nr 3. Z opieki skorzystają uczniowie oraz przedszkolaki. W Trójce opieką objęto ponad 800 uczniów oraz ponad 350 dzieci z miejskich przedszkoli. W Piątce z usług może skorzystać ponad 1300 dzieci z dwóch szkół i dwóch przedszkoli. Leczenie jest bezpłatne. Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe gabinety zapewniają leczenie, profilaktykę i edukację zdrowotną. Do tej pory dzieci korzystały głównie z jednego punktu w mieście. Gabinetami zajmują się dwie firmy medyczne. Pierwsi turyści już zwiedzili Działdowo z telefonem w ręku. Miasto uruchomiło aplikację z wirtualnym przewodnikiem. Premiera odbyła się w Muzeum Pogranicza podczas obchodów Dnia Flagi. Dla dzieci przygotowano warsztaty o symbolach narodowych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Skrzat. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak nowa aplikacja. Zaprezentował ją kustosz Krzysztof Siemianowski. Chętni do testowania pojawili się od razu. Uczestnicy ruszyli w miasto i sprawdzali, jak działa wirtualny przewodnik. Aplikacja prowadzi po 15 trasach. Obejmuje najważniejsze miejsca, m.in. ratusz, Bramę Mazurską czy dawne koszary. Lektor opowiada o historii i ciekawostkach. Aby z niej skorzystać, trzeba pobrać program Muzeum Pogranicza i zeskanować kod dostępny w kasie Muzeum. Kolejna prezentacja aplikacji odbędzie się 16 maja podczas Nocy Muzeów. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w sierpcu potrwa do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
3: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
2: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
4: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka, bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
2: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna do poniedziałku.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, 1,79 zł przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
3: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
2: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
2: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy. Kosiarek.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
7: To jest an incredible night.
8: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
6: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fiedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Iavo Hirsindaro z czterema punktami prowadzą po trzech rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Szósty ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a dziesiąty Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych sześć rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad dwa tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Słonecznie na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie kraju. Mogą przejść burze przez Śląsk Centrum i Podlasie. A na termometrach dziś maksymalnie do 10 stopni na północy, do 23 w centrum i do 27 na południowym wschodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wsparcie dla zdrowia mieszkańców, powiat żuromiński z dofinansowaniem. Historyczne plany, spotkanie w Działdowie. Gwary wracają do łask, spotkanie autorskie w Płośnicy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński otrzymał pieniądze na profilaktykę zdrowotną. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie dotyczy programu badań dla mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia 2026. To program, którym Sejmik Województwa wspiera lokalne samorządy, mówi członkini zarządu Anna Brzezińska.
3: Wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów.
2: Program pozwala wyrównać szanse dostępności do usług medycznych, dodaje Anna Brzezińska.
3: Jest to niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednie dotarcie z profilaktyką, z edukacją nie tylko dajmają możliwość mieszkańców dbać o swoje zdrowie, ale przede wszystkim dostarczamy im też dostępności do usług medycznych.
2: W ramach działań mieszkańcy będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Planowane są również warsztaty i wydarzenia promujące zdrowy styl życia. Szczegółowe informacje przekażą realizatorzy wybrani przez beneficjentów. Całkowita wartość projektu to ponad 120 tysięcy złotych. Wsparcie z budżetu województwa wynosi prawie 95 tysięcy złotych. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne, działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Chopina. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele Świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB przez specjalną tablicę. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił dr Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Promocja książki i spotkanie autorskie odbędą się w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Spotkanie zaplanowano na 15 maja o godzinie 16:00. Trwa rodzinny konkurs z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. To propozycja dla miłośników spacerów i przyrody. Konkurs wymaga systematyczności, mówi edukatorka parku Izabela Redman-Zalewska.
4: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
2: Organizatorzy opublikowali 3 majowe gatunki. To rośliny powszechne i łatwe do znalezienia. Na liście znalazł się mniszek pospolity. To roślina o żółtym kwiatostanie, często spotykana na łąkach i trawnikach. Pojawiła się też jasnota purpurowa. Rośnie na żyznych glebach i jest jedną z pierwszych roślin miododajnych. Trzecim gatunkiem jest fiołek trójbarwny, znany jako bratek polny. Można go znaleźć na suchych łąkach i przy drogach. Wśród wcześniejszych roślin znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. Te gatunki są wciąż możliwe do znalezienia, mówi Izabela Redman-Zalewska.
4: Mamy już za sobą 3 publikacje gatunków, czyli w sumie już mamy tych gatunków 9. Głównie są to geofity, czyli takie gatunki, które wczesną wiosną możemy zobaczyć kwitnące jeszcze zanim korony drzew wypuszczą liście. Ale jeszcze jest ostatni moment, że jakby ktoś chciał do nas dołączyć tego konkursu, to może się wybrać i odszukać te gatunki i jeszcze może się udaje odnaleźć.
2: Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. PanSim.edu.pl.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
8: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety I mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Tynki I posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny I mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu I ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
3: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują, oraz dwa dromadery.
2: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
9: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
2: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
11: Se quedamos eliminado, es que el rival...
12: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
10: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji w play-off do 3 zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Duże różnice temperatur dziś, bo na północy tylko 10 stopni maksymalnie, w centrum do 23, a na południowym wschodzie do 27, najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Słońca dziś sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 maja. W 1993 roku poświęcono plac pod budowę kościoła w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Budowa trwała 11 lat. W 2015 roku w Warszawie została otwarta największa na świecie ekspozycja stała malarstwa i rzeźby urodzonego w Koziczynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Bolesława Biegasa. Ekspozycja została uruchomiona dzięki kooperacji Fundacji imienia Bolesława Biegasa oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Urodzili się w 1867 roku w Glinojecku w powiecie ciechanowskim Bolesław Jędrzejowski, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. W 1894 roku Bohdan Sołtys, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, podczas kampanii wrześniowej dowódca dwubatalionowego Pułku Obrony Narodowej, w skład którego weszły batalion ON Brodnica i batalion ON Jabłonowo. W 1925 roku w Grudku Rządowym w gminie Obryte w powiecie pułtuskim Stanisław Kowalczyk, pseudonim Baśka, odwet Karol Edek, żołnierz podziemia niepodległościowego. Od wiosny do jesieni 1947 roku żołnierz oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie Trójkąta obejmującego Nasielsk, Pułtusk i Wyszków. W 1951 roku Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
3: Z wielką powagą wsłuchujemy się zawsze w problemy, które są przedstawiane, ale trudno mi się zgodzić z tym, że nie są one brane pod uwagę.
2: W 1959 roku Leszek Ruszczyk, polityk, samorządowiec, członek zarządu i wicemarszałek województwa mazowieckiego.
4: Jak będziemy milczeć, to myśli pan, że oni się po tych lasach rozejdą i na grzyby pójdą? Nie!
2: W 1977 roku Adam Redzik, prawnik i historyk, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Jednym z moich hobby, zajmowaniem się kulturą taką artystyczną, muzyką, kinem okresu międzywojennego.
2: Zmarli w 1129 roku Szymon, pierwszy biskup płocki, poświadczony przez Galla, według którego obronił diecezję płocką przed atakami pomorzan. W 1905 roku Jan Rudowski, urodzony w Rumoce w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, pułkownik powstania styczniowego. W 1942 roku w komorze gazowej w KL Hartheim ksiądz Józef Benedykt Jaśkiewicz, proboszcz parafii Baboszewo w powiecie płońskim, po aresztowaniu przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1946 roku w Ciechanowie Bolesław Czerkasiewicz, pseudonim Skowronek, fryzjer, żołnierz Armii Krajowej. W 1945 roku walczył najpierw pod rozkazami Pawła Nowakowskiego w ramach batalionu Znicz, a następnie jako dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie i osadzony w ciechanowskim więzieniu, gdzie został wykonany wyrok śmierci. W 1968 roku Michał Pollak, kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, a następnie Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu, wspierał działaczy polskich z Działdowa w ich pracy na rzecz repolonizacji Mazurów. Walnie przyczynił się do powstania gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Działdowie. W 1999 roku Jan Powierski, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, urodził się w Szczuce w gminie Brodnica. W 2000 roku Jerzy Aleksander Braszka, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, urodził się w Rypinie.
6: Jest, nikt za darmo nam nie da, a wszyscy chcemy lepiej zarabiać.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, 1,79 zł przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
2: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
2: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
2: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.

0: Rolnictwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
1: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy pod Krajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Giełdowo.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 zł przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: idzie. Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
2: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
3: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
4: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
3: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
5: Bardzo przerażający, bo trzaskało, to wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
2: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
6: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jaki sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ci je pytanie ma sens.
2: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.

0: Tu Radio 7. Radio
1: 7. Reklama.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz, efekt więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Reklama.

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł i 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce co dzisiaj było łatwo?
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie braciom Tułodzieckim, którzy są patronami jednej z głównych sierpeckich ulic. W panteonie zasłużonych sierpczan poczesne miejsce zajmuje niezwykłe rodzeństwo braci Tułodzieckich. Rodzeństwa Tułodzieckich, których ojcem był ceniony na terenie kilku powiatów majster, a właściwie przedsiębiorca budowlany ze Skępego, było 13. 9 braci i 4 siostry. Z sierpcem związani byli bezpośrednio 3 bracia: Henryk, Edward i Felicjan. Henryk Tułodziecki po ukończeniu seminarium został skierowany do szkoły w Gromcu w powiecie sierpeckim, gdzie pracował do roku 1930. Po zajęciu Mazowsza przez Niemców w 1915 roku był bardzo aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po niespodziewanej śmierci jego brata Edwarda mianowany został na jego miejsce komendantem okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizował w listopadzie 1918 roku rozbrajanie oddziałów niemieckich i przejmowanie po nich obiektów publicznych. Jako wyróżniający się nauczyciel i działacz skierowany został do Prus Wschodnich dla organizacji plebiscytu na Warmii i Mazurach, a następnie uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Po jej zakończeniu organizował szkoły wiejskie w powiecie sierpeckim. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w tajnym nauczaniu, a po II wojnie światowej znów odbudowywał szkolnictwo na wsi. Umarł w sierpcu w roku 1954, a jego pogrzeb zgromadził tysiące sierpczan. Edward Tułodziecki był chyba najzdolniejszym z braci, ale żył tylko 23 lata. Ukończył seminarium nauczycielskie w 1916 roku w carskiej Rosji. Z działalnością niepodległościową był związany od wczesnej młodości, a po powrocie z Rosji podjął pracę w szkole w Mochowie i włączył się bardzo aktywnie w działania niepodległościowe. Organizował i szkolił oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej i Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej w powiatach sierpeckim, lipnowskim i płockim. Mianowany został także komendantem okręgu płockiego. Aresztowany przez Niemców i zagrożony wyrokiem śmierci, uciekł z więzienia i działał w podziemiu. Umarł niespodziewanie 3 listopada 1918 roku na skutek przeziębienia i kontuzji odniesionej w czasie ucieczki przed policją. Pochowany został na cmentarzu w Wierzewie. Po śmierci odznaczony został jako jeden z pierwszych w kraju Krzyżem Niepodległości z mieczami. Felicjan Tułodziecki, również już jako młody chłopiec, brał aktywny udział w działaniach Polskiej Organizacji Bojowej i Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Po zajęciu Mazowsza przez Niemców pracował przy budowie linii wąskotorowej Nasielsk-Sierpc-Lubicz, a po odzyskaniu niepodległości służył w Płocku w Milicji Ludowej, powstałej z Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1919-1921 służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w walkach na terenach wschodnich. Po demobilizacji wrócił do seminarium nauczycielskiego, które ukończył w roku 1924. Podjął pracę w szkole podstawowej w Sierpcu jako nauczyciel matematyki. W 1930 roku w okresie przedwyborczym został bezzasadnie aresztowany, co uniemożliwiło jego wybór na posła, a następnie administracyjnie przeniesiony do pracy na Kresach Wschodnich. Gdy nie podporządkował się tej decyzji, został zwolniony z pracy. Bez wątpienia był najbardziej popularnym sierpczaninem lat 30. Wkrótce po wkroczeniu Niemców do Sierpca w 1939 został aresztowany. Został zwolniony po wpłaceniu wysokiej kaucji zebranej przez mieszkańców miasta. Został ponownie aresztowany i postawiony przed sądem. Przypominano mu działalność antyniemiecką w latach I wojny, a także wystąpienia antynazistowskie. Skazany został na karę śmierci, zamienioną w drodze łaski na dożywotni pobyt w obozie koncentracyjnym. Skierowany został do KL Dachau, a następnie do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 8 grudnia 1941 roku. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
2: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
5: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem, pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
3: Na co dzień
1: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień
1: szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509-461-715. 509-461-715.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliony na szkoły, inwestycja w gminie Działdowo. Duża modernizacja drogowa, powstanie rondo w Liberadzu. Młodzi radni działają, nowy projekt w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petrykozach i Różkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście po to robimy, ale też komfort dzieci, bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że te nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się przy mrozie ponad 20 stopni. Niektóre klasy były dosyć zimne. Nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
2: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
3: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne za 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żurominie rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni, wspólne działania, wspólne doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu potrwa do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
4: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
2: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
5: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
2: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna do poniedziałku.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Do 21 stopni na termometrach dziś w regionie. Noc pochmurna z przelotnym deszczem. Nad ranem 9 stopni w Żurominie i Działdowie, 10 w Ciechanowie i Mławie oraz 11 stopni w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 dziś burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Włodarz opowie o planach i swojej pracy. Audycja dziś po 16:00.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
7: W regionie numer 1 Radio 7.
6: Reklama.
8: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
10: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
11: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
12: Na co dzień.
13: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
12: Na co dzień.
13: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linii gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
3: To były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak, więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
2: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy wóz dla strażaków, prezentacja w Mławie, muzyczny wieczór, koncert w Żuromińsku, zielona rywalizacja, konkurs w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne i działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Chopina. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB poprzez specjalną tablicę. Koncert zespołu Noise of Silence w Żurominie. Wydarzenie organizuje Żuromińskie Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowują wieczór z mocnym brzmieniem i koncertową energią. Zespół narodził się z chaosu, mówi wokalistka grupy Gabriela Rakoczy.
3: Zespół powstał w bardzo dziwny i chaotyczny, powiedzmy, sposób, dlatego że w Żuromińskim Centrum Kultury był organizowany camp rock w wakacje. Ja z dziewczynami znałam się już od dawna, ale głównie to pan Wojciech Lejnowski nas zgarnął w tą kupę, powiedzmy, w ten zespół i zaczęłyśmy grać.
2: Zespół tworzą 4 dziewczyny. Gabriela Rakoczy jest wokalistką, pozostałe członkinie zespołu to Lena Gniatkowska, Maria Grodek oraz Maja Ratajczak. Są bardzo wszechstronne, ocenia Gabriela Rakoczy.
3: Chcemy tym pokazać, że zespół może się nie opierać na jednym basiście, jednym gitarzyście i jednym perkusiście, tylko że każdy, jeśli chce i jeśli może, to nauczy się tego, przynajmniej w jakimś kawałku. Dlatego nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, tylko są 3 dziewczyny, które się na tych instrumentach zmieniają.
2: Wejściówki na koncert są darmowe i zostało ich już niewiele. Koncert odbędzie się w piątek, początek o godzinie 18. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano 4 kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni i kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Do 21 stopni na termometrach dziś w regionie. Noc pochmurna z przelotnym deszczem. Nad ranem 9 stopni w Żurominie i Działdowie, 10 w Ciechanowie i Mławie oraz 11 stopni w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. W audycji Gość Radia 7 dziś burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Włodarz opowie o planach i swojej pracy. Audycja dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień
4: szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
4: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
2: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabiana, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
7: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
6: Jak napisać liście?
8: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, a w naszym studiu jest burmistrz Lidzbarka, pan Andrzej Piątkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
1: Kadencja się toczy, już 2 lata minęło, trochę czasu minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
2: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczy...
1: Minęło od objęcia urzędu. Co było największym zaskoczeniem po wejściu do ratusza?
2: Myślę, że przede wszystkim była pewna konsternacja, która dotyczyła pracowników.

0: stał w garażu i podobno nikt o nim nie wiedział.
1: I to jakoś się zakończyło, ta sprawa?
0: Tak, samochód oddaliśmy, to był tak zwany krótkoterminowy najem, sprawa zamknięta.
1: To była pierwsza decyzja, jaką pan podjął, czy była jakaś inna, ważna?
0: Myślę, że taką ważną decyzją, która już może akurat nie na początku się zadziała, ale tak po roku, to było powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza dotychczasowej przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Agnieszki Kalisz. Myślę, że to był dobry ruch i
1: czyli dobrze widać, się współpracuje.
0: Widać już jest efekty tej współpracy, a przede wszystkim uzupełniamy się wzajemnie, zastępczenią, realizujemy różne zadania, ale jedziemy we wspólnym kierunku. Młodość, starość uzupełnia się.
1: A co dziś jest dla pana takim absolutnym priorytetem dla miejscowości, dla gminy?
0: Ja myślę, że taka najistotniejsza rzecz to jest stabilizacja i normalizacja taka życia w naszym małym, lidzbarskim społeczeństwie, bo to niewątpliwie jest istotne, bo pracujemy dla mieszkańców, działamy dla nich, realizujemy szereg zadań, a jeszcze gdzieś tam pokutuje jakieś odczucie, że jednak to jest niewłaściwy człowiek na tym miejscu. Ale mam nadzieję, że może po 5 latach mieszkańcy przekonają się i to jest dla mnie najważniejsze, aby po prostu społeczeństwo było spójne i wiedziało, że działamy na ich rzecz.
1: Trudna to praca?
0: Bardzo trudna w porównaniu ze szkołą, z byciem nauczycielem prowadzenia zajęć, czy też kierowaniem jednostką. Teraz po 2 latach mogę powiedzieć, że jest ciężka praca.
1: A inwestycja? Która inwestycja jest taka, z której bardzo się pan cieszy?
0: Przede wszystkim myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy będą się cieszyć, gdy zapewnimy im bezpieczeństwo w dostawach wody, zapewnieniem wszelkich możliwych parametrów, a więc i ciśnienie, jakość, bo to, co się wydarzyło ponad już 2 lata temu, w 2023 roku cała gmina po prostu stanęła bez wody, a więc to jest największy problem.
1: Pamiętamy, to wakacje były, prawda?
0: Tak, to były wakacje, więc nie tylko akurat mieszkańcy, ale i przedsiębiorcy z branży turystycznej też to znacząco odczuwają jeszcze i do teraz, więc to jest po prostu priorytetem, a więc inwestycje wodno-kanalizacyjne, to jest najważniejsza rzecz w chwili obecnej. Niewidoczne, bo wiadomo, to się zakopuje, jest, ma być, ale to jest bardzo ważne.
1: Mieszkańcy często też pytają o drogi. Jak w tym momencie wygląda? Macie jakiś plan na drogi? Jak one wyglądają? Czy będzie lepiej? Czy jest już tak całkowicie znośnie? I ścieżki rowerowe też potrzebne?
0: Tak. Myślę, że plan oczywiście rozbudowy dróg zarówno i w mieście, jak i w całej gminie mamy na razie przygotowany w takich zarysach. Część inwestycji się realizuje, ponieważ po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Jamielnik będą wykonane drogi z kostki brukowej. Wykonujemy to z własnych środków, ponieważ te drogi nie spełniają warunków, które bezpośrednio były wpisane w program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i niestety nie pozyskaliśmy na ten cel środki, ale myślę, że własnym nakładem uda się nam to zrealizować, a ponadto modernizujemy to, co jest, bo to, co zastaliśmy, no niestety wymaga znacznych inwestycji. To są już lata zaniedbań, czy infrastruktura szkolna, czy też sportowa, no wymaga znacznych nakładów. Ale drogi rozwijamy, poprawiamy, natomiast co do ścieżek, główna realizacja to jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tam akurat jest realizowana inwestycja za 10 milionów, które to wykręciły dzieci w ramach Rowerowy Maj. I to będą 4 zadania, więc ścieżka Lidzbark-Piaseczno, kolejna od ronda na ulicy 3 Maja do granicy miasta w kierunku Żuromina. I ostatni etap to akurat taki dwuczęściowy. Jeden jest od ulicy Jeleńskiej do ronda wyjazdowego z Lidzbarka w kierunku Działdowa i od tegoż ronda aż do stacji paliw w kierunku Działdowa, tam za Ciborzem.
1: I od Lidzbarka proponuję do Zielunia jeszcze.
0: No właśnie, i tutaj nawiązaliśmy współpracę z samorządem i myślę nie tylko akurat z marszałkiem, ale i z burmistrzem Lubowidza i będziemy działać, żeby właśnie to wszystko spiąć, a więc taka współpraca.
1: Ale to by była ścieżka.
0: Byliśmy nawet, rozmawialiśmy z panią marszałek Sobiech w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i myślę, że ta inwestycja może się udać. Chociaż wolałbym, żeby to była obwodnica, która
1: to by
0: tak
1: była droga do Mazur.
0: Tak, to by było po prostu, to by

0: Była taka brama wjazdowa do województwa warmińsko-mazurskiego i...
1: Lidzbark jest piękny, nie ulega wątpliwości, jestem zauroczony tą miejscowością. I on się w wakacje powiększa, prawda? Bo jest więcej mieszkańców, turyści przyjeżdżają. Ma pan jakiś pomysł na to, żeby oni nie przyjeżdżali tylko na jeden dzień, tylko żeby w Lidzbarku, żeby Lidzbark nie był tylko przystankiem, ale żeby był tym celem dla turystów?
0: Ja uważam, że jeżeli akurat to, co przed chwilą rozmawialiśmy na temat właśnie tej bramy wjazdowej do Warmii i Mazur, że nie trzeba się kierować już tam w te wielkie jeziora mazurskie, bo też mamy piękne jezioro i tu akurat ten potencjał branży turystycznej, który jest, myślę, że to już są stali klienci, którzy przyjeżdżają, ale myślę, że chociażby nawiązanie współpracy z Warmińską Izbą Turystyczną niewątpliwie da nam jakąś przestrzeń do rozwoju tejże branży, do promowania, a jednocześnie zabiegamy o to, aby na przykład zasoby, które wiążą się z hotelarstwem, żebyśmy mogli po prostu całoroczny taki obiekt mieć, który funkcjonował, który byłby również dla sportowców przede wszystkim, bo sport też w Lidzbarku się rozwija.
1: No tak, macie tradycje olimpijskie.
0: Tak, jest. Kanadyjkarze nasi są naprawdę mistrzami, wicemistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy.
1: Bolączką wielu miejscowości, wielu gmin, takich jak Lidzbark, jak Żuromin, jak Mława, jak Działdowo, jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie wracają. Jest jakiś pomysł w Lidzbarku na to, żeby zmienić to?
0: Ja myślę, że chociażby moje doświadczenie, ponad 35-letniej pracy w szkole, w tym 16 lat bycia dyrektorem szkoły kształcącej zawodowo, może w jakimś stopniu chociażby przyczynić się, żeby tych młodych ludzi próbować tutaj do naszego miasta ściągać. Ja oczywiście jestem najlepszym przykładem tego, że można iść na studia i z powrotem wrócić i tu żyć, prawda? Bo szkoły są, ale to nie oznacza, że jest jakiś przemysł, branże, które naprawdę rozwijają się wokół nas, Działdowo, Mława, inne miejscowości, więc teraz kwestia dojazdu do tych miast, natomiast samo zagwarantowanie tego, żeby młodzi ludzie do nas wracali i swoje życie wiązali z Lidzbarkiem, niewątpliwie jest też jakimś celem, wyznacznikiem, chociażby społeczna inicjatywa mieszkaniowa, którą akurat realizujemy w naszym mieście, a więc blok dla młodych ludzi, którzy mogą po prostu mieć takie preferencyjne warunki i wynajmować to mieszkanie z możliwością dojścia do prawa własności po 15 latach.
1: Jednym z takich elementów, który mógłby zatrzymać, jest dobra komunikacja, prawda? A Lidzbark z tym się zmaga, prawda? Bo i kolei nie ma. No ja sobie przypominam, że wielu polityków obiecywało i do tej pory nic się nie dzieje. Czy są na ten temat jakieś pomysły?
0: Jeżeli chodzi o komunikację, to faktycznie jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, w szczególności jeżeli chodzi o soboty i niedziele. Nawet chociażby zwykły dojazd, by odwiedzić kogoś w szpitalu, w Działdowie, to jest pewne utrudnienie. Natomiast rozmawiamy o tym, spotykamy się i ze starostą działdowskim, który odpowiada za komunikację. Spotykaliśmy się również z wicemarszałkinią, panią Katarzyną Sobiech, rozmawiając o kolei, bo to jest przede wszystkim teraz dość istotne, bo jeżeli województwo kujawsko-pomorskie podjęło działania i marszałek będzie swój odcinek właśnie tej linii 208 przywracał do funkcjonalności, to tak samo i myślimy, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podejmie działania i nawiąże współpracę z sąsiednim województwem i ten odcinek od Gutowa do Działdowa też będzie przywrócony i kolej powróci chociażby, żeby...
1: Są to jakieś konkrety, jakieś daty?
0: Lidzbark jest wpisany do strategii rozwoju komunikacji kolejowej. Przygotowywaliśmy dokument, przekazaliśmy go do pani marszałek z analizą. Inicjatywy oddolne też były mieszkańców, a więc podpisywanie list o przywrócenie właśnie funkcjonowania tej kolei. Mam nadzieję, że to może się wydarzyć.
1: Pierwsza pana kadencja to czas nauki. Czego nauczył się pan najszybciej? Jak ta nauka przebiegała?
0: Mając doświadczenie już z finansami publicznymi, nie miałem problemu przede wszystkim z tym, żeby mieć wiedzę na temat, jak funkcjonuje budżet gminy oraz jak funkcjonują jednostki podległe. Więc tu najszybciej po prostu ogarnąłem kwestie związane z planowaniem i przygotowywaniem budżetu. Oczywiście wykorzystując wiedzę doświadczonej pani skarbnik, która odeszła już na emeryturę. Teraz mam powołaną nową panią skarbnik. Bardzo dobrze mi się współpracuje i po prostu to było coś, co ogarnąłem najprędzej. Najgorzej było po prostu z tymi inwestycjami, które dotyczyły specyficznych, a więc wodno-kanalizacyjne, czy też funkcjonowanie oczyszczalni, ale to po prostu przyszło z czasem, czy też chociażby drogi.
1: Panie burmistrzu, musimy już kończyć. Jakie plany na, tak w skrócie, na przyszłość?
0: Przede wszystkim stabilizacja tego wszystkiego, co zastaliśmy, a więc przywrócenie funkcjonalności obiektów, poprawa infrastruktury, czy też chociażby to, co wiąże się z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli realizacja swoich planów wyborczych. I to będzie najważniejsze. Natomiast za 5 lat spokojne, rozwijające się miasto to będzie. No i mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, żeby dalej iść w tym kierunku.
1: O Lidzbarku, o 2 latach kadencji opowiadał burmistrz Lidzbarka Andrzej Piątkowski. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 6 maja. W 1993 roku poświęcono plac pod budowę kościoła w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Budowa trwała 11 lat. W 2015 roku w Warszawie została otwarta największa na świecie ekspozycja stała malarstwa i rzeźby urodzonego w Kozicynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim Bolesława Biegasa. Ekspozycja została uruchomiona dzięki kooperacji Fundacji imienia Bolesława Biegasa oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Urodzili się w 1867 roku w Glinojecku w powiecie ciechanowskim Bolesław Jędrzejowski, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. W 1894 roku Bohdan Sołtys, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, podczas kampanii wrześniowej dowódca dwubatalionowego Pułku Obrony Narodowej, w skład którego weszły batalion ON Brodnica i batalion ON Jabłonowo. W 1925 roku w Gródku Rządowym w gminie Obryte w powiecie pułtuskim Stanisław Kowalczyk, pseudonim Baśka, odwet Karol Edek, żołnierz podziemia niepodległościowego. Od wiosny do jesieni 1947 roku żołnierz oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie Trójkąta obejmującego Nasielsk, Pułtusk i Wyszków. W 1951 roku Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.
3: Z wielką powagą wsłuchujemy się zawsze w problemy, które są przedstawiane, ale trudno mi się zgodzić z tym, że nie są one brane pod uwagę.
2: W 1959 roku Leszek Ruszczyk, polityk, samorządowiec, członek zarządu i wicemarszałek województwa mazowieckiego.
4: Jak będziemy milczeć, to myśli pan, że oni się po tych lasach rozejdą i na grzyby pójdą? Nie!
2: W 1977 roku Adam Redzik, prawnik i historyk, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Jednym z moich hobby, zajmowaniem się kulturą taką artystyczną, muzyką, kinem okresu międzywojennego.
2: Zmarli w 1129 roku Szymon, pierwszy biskup płocki, poświadczony przez Galla, według którego obronił diecezję płocką przed atakami pomorzan. W 1905 roku Jan Rudowski, urodzony w Rumoce w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, pułkownik powstania styczniowego. W 1942 roku w komorze gazowej w KL Hartheim ksiądz Józef Benedykt Jaśkiewicz, proboszcz parafii Baboszewo w powiecie płońskim, po aresztowaniu przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie, później w KL Dachau. W 1946 roku w Ciechanowie Bolesław Czerkasiewicz, pseudonim Skowronek, fryzjer, żołnierz Armii Krajowej. W 1945 roku walczył najpierw pod rozkazami Pawła Nowakowskiego w ramach batalionu Znicz, a następnie jako dowódca samodzielnego oddziału ruchu oporu Armii Krajowej. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie i osadzony w ciechanowskim więzieniu, gdzie został wykonany wyrok śmierci. W 1968 roku Michał Pollak, kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, a następnie Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu, wspierał działaczy polskich z Działdowa w ich pracy na rzecz repolonizacji Mazurów. Walnie przyczynił się do powstania gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Działdowie. W 1999 roku Jan Powierski, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, urodził się w Szczuce w gminie Brodnica. W 2000 roku Jerzy Aleksander Braszka, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, urodził się w Rypinie.
6: Jeść nikt za darmo nam nie da, a wszyscy chcemy lepiej zarabiać.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
4: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
5: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
2: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy, a podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże, i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
2: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
8: Poloneza, czas zacząć!
9: Pan jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
10: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
11: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
2: Poloneza zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w

0: kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miliony na szkoły, inwestycja w gminie Działdowo. Duża modernizacja drogowa, powstanie rondo w Liberadzu. Młodzi radni działają, nowy projekt w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Działdowo planuje duże inwestycje w oświatę. W najbliższym czasie termomodernizację przejdą 4 szkoły. Prace obejmą placówki w Księżym Dworze, Uzdowie, Petry Kozach i Różkowie. Samorząd przygotowuje też dokumentację dla szkoły w Burkacie. Na modernizację gmina pozyskała około 10 milionów złotych. Resztę dołoży z własnych środków. Inwestycje mają poprawić warunki nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków. Nie można dopuścić, żeby w szkołach było zimno, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
3: Zawsze patrzymy w stronę, żeby gmina ponosiła jak najmniejsze koszty, bo oczywiście po to robimy, ale też komfort dzieci, bo zresztą ta zima w tym roku pokazała, że te nasze niekoniecznie ogrzewanie sprawdziło się przy mrozie ponad 20 stopni. Niektóre klasy były dosyć zimne. Nie chcemy do tego dopuścić, żeby dzieciaki się uczyły w zimnych klasach.
2: W tej sprawie były telefony od mieszkańców, dodaje wójt.
3: Bardzo często się zdarzało, że rodzice dzwonili, że nie do końca jest ciepło w tej szkole, więc taka decyzja zapadła.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę dachów, okien i drzwi, modernizację ogrzewania oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. Samorząd inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przy szkole w Burkacie powstało nowe boisko wielofunkcyjne za 2 miliony złotych. Kolejne obiekty sportowe są w planach. Nowy kompleks ma powstać w Księżym Dworze, a następny projekt dotyczy szkoły w Uzdowie. Będzie bezpieczniej na drodze w Liberadzu w powiecie mławskim. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ponad 3 km. Najważniejszym elementem będzie budowa ronda. Powstaną też nowe skrzyżowania, chodniki i oświetlenie. Drogowcy poszerzą jezdnie i wykonają odwodnienie. Prace obejmą również budowę zjazdów, zatok postojowych oraz przebudowę sieci podziemnych. Pojawi się nowe oznakowanie i kanał technologiczny. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ma się też zwiększyć płynność ruchu na tym odcinku. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 14 milionów złotych. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę pokryje powiat mławski przy wsparciu gminy Szreńsk. Młodzieżowa Rada Powiatu w Żurominie rozpoczyna nowy projekt. To inicjatywa pod hasłem Młodzi Radni, wspólne działania, wspólne doświadczenia. Na realizację działań młodzi otrzymali 25 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla Młodzieży 2026, który prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada szkolenia z edukacji obywatelskiej. Uczestnicy będą rozwijać kompetencje społeczne i przywódcze. W planach jest także współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu Mławskiego. Młodzi radni chcą wymieniać doświadczenia i organizować wspólne działania. Pojawi się również wsparcie technologiczne. Rada zyska nowe narzędzie do pracy projektowej. Szkolenie przejdzie także opiekun grupy. Ptaki. Wystawa zdjęć Sławomira Tarkowskiego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu potrwa do poniedziałku. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego pojawiła się przyroda uchwycona w naturalnym środowisku. Autor do swojej pasji podchodzi z dużym zaangażowaniem.
4: To jest taka pasja, ten rodzaj uzależnienia, który sprawia, że chyba człowiek staje się lepszy, wrażliwszy, bardziej pokorny, bardziej cierpliwy, czyli uczy takich cech, które czasami trudno jakby utrzymać w takim rygorze postępowania takiego ludzkiego. To jest niezwykle piękna i fascynująca przygoda w moim życiu.
2: Organizatorka wydarzenia Aneta Kaczyńska mówi, że fotografie pokazują duży talent autora.
5: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
2: Twórca pochodzi z Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja córki Marty. W przygotowanie wydarzenia włączyło się Centrum Kultury i Sztuki. Ekspozycja będzie dostępna do poniedziałku.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
8: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
7: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
8: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
7: Dairy co?
8: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
9: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
10: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
11: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
4: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
2: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
5: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy. A na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
2: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka, ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
8: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite. Marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
7: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
6: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-3-6. 6-3-6. 3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
9: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
6: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.

0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie braciom Tułodzieckim, którzy są patronami jednej z głównych sierpeckich ulic. W panteonie zasłużonych sierpczan poczesne miejsce zajmuje niezwykłe rodzeństwo braci Tułodzieckich. Rodzeństwa Tułodzieckich, których ojcem był ceniony na terenie kilku powiatów majster, a właściwie przedsiębiorca budowlany ze Skępego, było 13. 9 braci i 4 siostry. Z sierpcem związani byli bezpośrednio 3 bracia: Henryk, Edward i Felicjan. Henryk Tułodziecki po ukończeniu seminarium został skierowany do szkoły w Gromcu w powiecie sierpeckim, gdzie pracował do roku 1930. Po zajęciu Mazowsza przez Niemców w 1915 roku był bardzo aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po niespodziewanej śmierci jego brata Edwarda mianowany został na jego miejsce komendantem okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizował w listopadzie 1918 roku rozbrajanie oddziałów niemieckich i przejmowanie po nich obiektów publicznych. Jako wyróżniający się nauczyciel i działacz skierowany został do Prus Wschodnich dla organizacji plebiscytu na Warmii i Mazurach, a następnie uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Po jej zakończeniu organizował szkoły wiejskie w powiecie sierpeckim. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w tajnym nauczaniu, a po II wojnie światowej znów odbudowywał szkolnictwo na wsi. Umarł w sierpcu w roku 1954, a jego pogrzeb zgromadził tysiące sierpczan. Edward Tułodziecki był chyba najzdolniejszym z braci, ale żył tylko 23 lata. Ukończył seminarium nauczycielskie w 1916 roku w carskiej Rosji. Z działalnością niepodległościową był związany od wczesnej młodości, a po powrocie z Rosji podjął pracę w szkole w Mochowie i włączył się bardzo aktywnie w działania niepodległościowe. Organizował i szkolił oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej i Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej w powiatach sierpeckim, lipnowskim i płockim. Mianowany został także komendantem okręgu płockiego. Aresztowany przez Niemców i zagrożony wyrokiem śmierci, uciekł z więzienia i działał w podziemiu. Umarł niespodziewanie 3 listopada 1918 roku na skutek przeziębienia i kontuzji odniesionej w czasie ucieczki przed policją. Pochowany został na cmentarzu w Wierzewie. Po śmierci odznaczony został jako jeden z pierwszych w kraju Krzyżem Niepodległości z mieczami. Felicjan Tułodziecki, również już jako młody chłopiec, brał aktywny udział w działaniach Polskiej Organizacji Bojowej i Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Po zajęciu Mazowsza przez Niemców pracował przy budowie linii wąskotorowej na Sierpsk-Sierpsk-Lubicz, a po odzyskaniu niepodległości służył w Płocku w Milicji Ludowej, powstałej z Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1919-1921 służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w walkach na terenach wschodnich. Po demobilizacji wrócił do seminarium nauczycielskiego, które ukończył w roku 1924. Podjął pracę w szkole podstawowej w Sierpcu jako nauczyciel matematyki. W 1930 roku, w okresie przedwyborczym, został bezzasadnie aresztowany, co uniemożliwiło jego wybór na posła, a następnie administracyjnie przeniesiony do pracy na Kresach Wschodnich. Gdy nie podporządkował się tej decyzji, został zwolniony z pracy. Bez wątpienia był najbardziej popularnym sierpczaninem lat 30. Wkrótce po wkroczeniu Niemców do Sierpca w 1939 został aresztowany. Został zwolniony po wpłaceniu wysokiej kaucji zebranej przez mieszkańców miasta. Został ponownie aresztowany i postawiony przed sądem. Przypominano mu działalność antyniemiecką w latach I wojny, a także wystąpienia antynazistowskie. Skazany został na karę śmierci, zamienioną w drodze łaski na dożywotni pobyt w obozie koncentracyjnym. Skierowany został do KL Dachau, a następnie do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 8 grudnia 1941 roku. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do gminy Działdowo na otwarcie pierwszego kompleksu sportowego.

0: Orlik edycja 2024. Turniej piłki nożnej, konkursy, animacje dla dzieci i stoiska kół gospodyń wiejskich. 10 maja, start wydarzenia o 10:00 przy zespole szkolno-przedszkolnym w Burkacie. Zaprasza wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
0: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy wóz dla strażaków, prezentacja w Mławie, muzyczny wieczór, koncert w Żurominie, zielona rywalizacja, konkurs w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Padlewskiego w Mławie zaprezentowali nowy samochód. To lekki pojazd ratowniczo-kwatermistrzowski dla 9 osób. Auto otrzymało imię Jurek. Druhowie nadali je na cześć zasłużonego prezesa Jerzego Kwietnia. Pojazd kosztował blisko 340 tysięcy złotych. Większość środków przekazało miasto. Samochód będzie wykorzystywany do transportu ratowników oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Posłuży także do przewozu sprzętu, w tym przyczepy z pojazdem do poszukiwań i namiotu pneumatycznego. Podczas prezentacji strażacy pokazali również pozostałe wozy znajdujące się na wyposażeniu jednostki. O wspólnych działaniach rozmawiali przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu w Działdowie. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pogranicza. Na zaproszenie dyrektora Patryka Kozłowskiego miasto odwiedzili dyrektor gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak oraz Katarzyna Lisiecka z Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa. W rozmowach uczestniczył również burmistrz Grzegorz Mrowiński. Uczestnicy omówili projekty edukacyjne i działania upamiętniające historię miasta. Wśród planów znalazła się renowacja pomnika ofiar obozu koncentracyjnego przy ulicach Grunwaldzkiej i Pena. Na ten cel samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły też odnowy mogił ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy kościele świętego Wojciecha. Pojawił się także pomysł upamiętnienia ofiar UB poprzez specjalną tablicę. Koncert zespołu Noise of Silence w Żurominie. Wydarzenie organizuje Żuromińskie Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowują wieczór z mocnym brzmieniem i koncertową energią. Zespół narodził się z chaosu, mówi wokalistka grupy Gabriela Rakoczy.
3: Zespół powstał w bardzo dziwny i chaotyczny, powiedzmy, sposób, dlatego że w Żuromińskim Centrum Kultury był organizowany Camp Rock w wakacje. Ja z dziewczynami znałam się już od dawna, ale głównie to pan Wojciech Klejnowski nas zgarnął w tą kupę, powiedzmy, w ten zespół i zaczęłyśmy grać.
2: Zespół tworzą cztery dziewczyny. Gabriela Rakoczy jest wokalistką, pozostałe członkinie zespołu to Lena Gniatkowska, Maria Grodek oraz Maja Ratajczak. Są bardzo wszechstronne, ocenia Gabriela Rakoczy.
3: Chcemy tym pokazać, że zespół może się nie opierać na jednym basiście, jednym gitarzyście i jednym perkusiście, tylko że każdy, jeśli chce i jeśli może, to nauczy się tego, przynajmniej w jakimś kawałku. Dlatego nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, tylko są trzy dziewczyny, które się na tych instrumentach zmieniają.
2: Wejściówki na koncert są darmowe i zostało ich już niewiele. Koncert odbędzie się w piątek, początek o godzinie 18:00. Można wysyłać zgłoszenia do miejskiego konkursu na najładniejszą posesję w Ciechanowie. Inicjatywa promuje mieszkańców, którzy dbają o estetykę otoczenia i rozwijają zieleń. W konkursie przygotowano cztery kategorie. Mogą wziąć w nim udział właściciele domów, mieszkańcy bloków oraz instytucje, m.in. szkoły i przedszkola. Jury oceni wygląd przestrzeni i kompozycję roślin. Pod uwagę weźmie też rozwiązania ekologiczne. Liczyć się będzie retencja wody, kompostowanie oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom i zwierzętom. Formularze dostępne są w urzędzie i na stronie internetowej miasta. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia można składać do końca lipca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Josera. We care, you grow.
3: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
4: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
3: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
4: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
3: Dairy co?
4: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
5: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
2: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
2: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu w jednym meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu Vincent Kompany może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
6: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy, ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
5: Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdanka Luk Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś 4 mecz finałowy w siatkarskiej plusidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
7: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabe w naszym wykonaniu meczu. Po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
5: Początek meczu w Lublinie o 20. Belgijka Lotte Kopecky wygrała czwarty etap wysiłkarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została zapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sujka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
2: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr. Radio 7. This is Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W ogniu już ponad 500 000 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 000 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
3: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
4: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
2: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
2: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości. W czwartek przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy do 12 stopni, na południowym wschodzie nawet do 25.